0: Vogliamo Vargam.
1: Joyeux Noël.
2: Hello Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Veselých Svět.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Estónia, Mubarka.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Kristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.